0: Manly la hona gana mokule ke re sehlao mofe
1: Mofe
0: Ngwana yo sa kwebo uwe jidi kome Arre koma DJ Shoo
1: DJ Shoo
0: Ngwana yo sa kwebo